lat. Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas. Tak żyjąc dnia

wchodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Od rana do nocy w prokuraturze spędził były ordynator z Warszawy. Pożar w pociągu w Dębicy, pasażerowie ewakuowani. Recykling w praktyce, miasto zarobi na naprawianiu śmieci. Agnieszka Trojanowska-Bis. 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora szpitala południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, w obecności adwokata świadek dostarczył prokuraturze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym.
3: Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w szpitalu południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
2: Do przesłuchań części personelu medycznego Szpitala Południowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To placówka, w której SOR-em zarządzał młody lekarz Dawid Kasprzyk, który w ciągu roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wieczorem strażacy ugasili pożar pod jednym z wagonów pociągu relacji Hrubieszów-Kraków-Główny. Do zdarzenia doszło, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębica na Podkarpaciu. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy czasowo został wstrzymany. Przez upały kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać już ponad 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii na kolei, które wywołały lawinę opóźnień, aby sieci nie przeciążać. Także dziś pasażerowie muszą liczyć się z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
4: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
2: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach dziś i jutro, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ulewy i burze zaskoczyły wieczorem mieszkańców i służby na Pomorzu Zachodnim. Po południu front burzowy dotarł do północno-zachodniej granicy Polski. Deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew w Gryfinie. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi od 1 lipca, czyli od jutra. Po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej, oszuści mogą częściej wysyłać SMS-y o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. To tak zwany smishing. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Odpady, czyli śmieci, dostaną nowe życie, a miasto jeszcze na tym zarobi. W Krakowie działa już trzeci punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nowy PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Gołomskiej w Nowej Hucie i stawia na drugie życie oddawanych sprzętów, mówi prezes MPO Henryk Kultys.
5: Będzie miejsce, gdzie będą odpady poddawane regeneracji, czyli na przykład ktoś odda niesprawną pralkę i na przykład okaże się, że tam jest pasek do wymiany, więc my to wymienimy. Będzie wystawiona i sobie będzie można kupić.
2: Natomiast mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z PSZOK-u bezpłatnie. Oddając śmieci, trzeba mieć przy sobie dokument potwierdzający opłaty za wywóz śmieci. I na koniec zmiany w życiu Roberta Lewandowskiego. Polski piłkarz podpisał kontrakt z Chicago Fire i zmienia kontynent.

0: Zbliża się w pół do siódmej.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 czerwca. W 1937 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek z wizerunkiem urodzonego w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim prezydenta Ignacego Mościckiego z okazji wizyty króla Rumunii w Polsce.
3: Spajają najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar, aż do ofiary życia.
2: W 2003 roku honorowe obywatelstwo Nasielska w powiecie nowodworskim otrzymali urodzeni w tym mieście. Dwukrotna mistrzyni olimpijska i trzykrotna medalistka Mistrzostw Świata w strzelectwie Renata Maurer-Różańska.
4: Niektórzy mówią, że wygrałam ostatnim strzałem. Nie ostatnim, wszystkimi.

0: Ksiądz Tadeusz Tomasiński, uczestnik Powstania Warszawskiego, mieszkał i pracował we Francji.
1: Ponieważ był bardzo wielki mróz, to zaprosił mnie i dał mi sznapsa. To jest na zasilenie.
0: W 2008 roku Czech Libor Pala po raz drugi został trenerem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki.
2: Jeśli mamy uczyć wygrywać najpierw ze słabszymi, potem z lepszymi przeciwnikami, jestem niezadowolony.
0: W 2009 roku rodzony w Pułtusku profesor Andrzej Rachuba został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w propagowaniu wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą obojga narodów.
3: Rzeczpospolita nie uznawała nazwy Rosja i nie uznawała tytułu carskiego. I oczywiście zawsze nazywano to Wielkim Księstwem Moskiewskim.
0: W 2017 roku urodzony w sierpcu Artur Lorkowski przestał być ambasadorem w Wiedniu.
4: Mamy 6 bardzo dobrych projektów, które zostały zgłoszone przez polski biznes.
0: W 2019 roku urodzony w Ciechanowie Daniel Staniszewski zdobył brązowy medal Igrzysk Europejskich w Mińsku w rywalizacji Omnium kolarzy torowych.
5: Wiedziałem, że jesteśmy dobrze przygotowani. Na pewno cała ekipa, wszyscy trenowaliśmy razem od praktycznie 6 miesięcy tym samym tokiem.
0: Urodzili się w 1921 roku Felix Gutkowski, pseudonim Gutek, listonosz, żołnierz oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzonego przez porucznika Wacława Grabowskiego, działającego na terenie powiatów Działdowskiego, Mławskiego, Przasnyskiego i Ciechanowskiego. Ukrywał się wraz z oddziałem w bunkrze na terenie powiatu Działdowskiego. W lipcu 1953 roku został ciężko ranny w Niedziałkach w gminie Kuczbork-Osada w powiecie żuromińskim w walce z oddziałem 1300 funkcjonariuszy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Zmarł w Mławskim Szpitalu. W 1976 roku Boris Peszkowicz, słowacki piłkarz występujący na pozycji bramkarza, był jednym z kilku zawodników odpowiedzialnych za tak zwaną aferę barażową, w której zawodnicy Świtu Nowy Dwór Mazowiecki sprzedali awans do pierwszej ligi Szczakowiance Jaworzno. Słowak, który brał udział w tym procederze i przyznał się do winy, został ukarany przez Polski Związek Piłki Nożnej roczną dyskwalifikacją.
6: Mamy na to miesiąc czasu, aby chłopacy nasi byli przygotowani.
0: W 1994 roku w Nowym Mieście Lubawskim Jonathan Strauss, piłkarz grający na pozycji obrońcy, z Jagiellonią Białystok zdobył wicemistrzostwo Polski.
7: Czuję się fenomenalnie, bo nie ukrywajmy, ten początek sezonu w naszym wykonaniu no nie był taki, jaki byśmy sobie życzyli.
0: Zmarli w 1946 roku, zostali zabici niedaleko Zielunia w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim w trakcie walki z grupą operacyjną złożoną z funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Wojska. Żołnierze Batalionu Ruchu Oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego w oddziale Stanisława Balli, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Kazimierz Ruciński, pseudonim Cyna, mieszkaniec Zielunia. Stanisław Ruciński, pseudonim Gruszka, mieszkaniec Hartowca w gminie Rybno w powiecie działdowskim. W 2011 roku Jan Wiśniewski, urodzony w Windykach w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim, członek Kolejowej Orkiestry Dętej w Mławie, następnie występował w orkiestrach dętych w Działdowie i Płośnicy w powiecie działdowskim. Z jego inicjatywy powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Reklama.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
0: Prokuratura zadowolona z przesłuchania doktora Jędrzejewskiego. O terminie wizyty lekarskiej przypominam od jesieni asystent głosowy. Dwóch kolarzy nie żyje po maratonie w upale. Ruszyło śledztwo w tej sprawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Cały dzień trwało przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Lekarz jest świadkiem w sprawie Szpitala Południowego, bo jako były ordynator placówki w wywiadzie medialnym oskarżył władze szpitala, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba jest zadowolony z przebiegu przesłuchania doktora i zapowiada, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
2: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
0: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Premier ma dziś spotkać się z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. To rozwiązanie konieczne, bo w wielu przypadkach wynagrodzenia lekarzy stanowią większość budżetu szpitala, przyznaje Dariusz Joński z KO.
3: Tym bardziej, że pieniądze idą ogromne, więc jak kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
0: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiSu, też widzi potrzebę zmian.
4: Dużo większym problemem jest kacprzykowanie, to znaczy kradzież pieniędzy. I tutaj żadną ustawą tego nie powstrzymamy. Możemy napisać ustawę kominową polegającą na tym, że nikt nie może zarabiać więcej niż milion, ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
0: Rządowym propozycjom sprzeciwia się Naczelna Izba Lekarska, która już apeluje do prezydenta o zawetowanie tych przepisów. A póki co o 3 miesiące resort zdrowia przesunął wdrożenie usługi asystenta głosowego w e-rejestracji. Ułatwienie ma pomóc w pamiętaniu wizycie lekarskiej. O terminach wizyt pacjenci dowiedzą się od dzwoniącego do nich asystenta. Program wystartuje 1 października, a nie jak wcześniej planowano od 1 lipca. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej.
5: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej. No i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie czynu z artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
0: Mówiła Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Jak podkreślają organizatorzy maratonu, decyzja o starcie należała do zawodników. W Wenezueli trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniach ziemi z ubiegłego tygodnia. Oficjalny bilans zabitych przekroczył już 1700 osób, ale wciąż jeszcze służby nie dotarły do wielu zawalonych budynków. Przedstawiciel ONZ poinformował o dostawie 10 tysięcy worków na zwłoki. W Wenezueli pomaga już ponad 2000 ratowników z wielu państw świata. Wojsko szuka rekrutów i proponuje wakacje z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie na podobnych zasadach jak w ramach zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Program skierowany jest głównie do młodych w wieku od 18 do 35 lat.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Niemcy i Holandia odpadły z Mistrzostw Świata, dalej gra za to Brazylia. Za nami 3 mecze, z których 2 rozstrzygnęły się po rzutach karnych, a 1 po golu w doliczonym czasie. To po kolei Brazylia wygrała z Japonią 2-1, choć do przerwy przegrywała. Ale w drugiej połowie najpierw wyrównał Casemiro, a w 95. minucie do siatki trafił Gabriel Martinelli. Było ciężko, mówi trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti. To był dotąd nasz najbardziej kompletny występ. W pierwszej połowie mieliśmy więcej trudności. Ciężko nam się tworzyło sytuację, ponieważ Japonia była bardzo dobrze zorganizowana w defensywie, ale w drugiej połowie znaleźliśmy rozwiązania, posyłając więcej dośrodkowań i zwiększając naszą obecność w polu karnym. To właśnie pokazuje nasz progres. Sensację sprawił Paragwaj, przez niemal cały mecz się bronił, ale po jednej z niewielu akcji wyszedł na prowadzenie w meczu z Niemcami po golu Julio Enciso. Po przerwie wyrównał Kai Havertz i więcej goli już nie padło. Wszystko rozstrzygnęło się w nerwowej serii jedenastek, którą Paragwaj wygrał 4-3. Karne rozstrzygnęły także mecz między Holandią a Marokiem. Pomarańczowi prowadzili po bramce Kodiego Hak po 72 minuty, ale w 91 wyrównał Issa Diop. W karnych Maroko wygrało 3-2. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Kapitan reprezentacji reprezentacji Polski podpisał dwuletni kontrakt z Chicago Fire. Podpisaliśmy umowę z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, pochwalił się wczoraj wieczorem amerykański klub. Ogromny pech Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu, choć z Malanchają Savankiau z Tajlandii prowadziła już 6-2, 5-2 i miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę. Mecz dograła, ale przegrała potem 5-7 i 2-6. Odpadły też nasze Magdy. Linet przegrała z Milą Andrzejewą 4-6, 5-7, a Fręch z Anną Kalińską 6-7, 4-6. Dalej gra za to Hubert Hurkacz po wygranej z Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6.
7: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem na każdej nawierzchni. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuje najlepiej, natomiast jest on zawodnikiem z czołówki przez wiele, wiele lat. Nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
6: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie jutro Sebastian Offner, a dziś mecze Igi Świątek i Kamila Majchrzaka.
8: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: Pogoda. Do południa możliwe przelotne opady deszczu, burze możliwe miejscami w południowej połowie kraju, ale po opadach temperatura znów wzrośnie. Dziś maksymalnie od 26 do 30 stopni na północy i zachodzie, od 33 do 36 na wschodzie i południu, chłodniej na wybrzeżu do około 20 stopni.
8: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
3: Radio 7.

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ruszają prace na ulicy Wońskiej w Mławie, będą utrudnienia w ruchu. Ponad 6 milionów złotych na drogę, przebudowa trasy Mleczówka - Suchy Grunt. Park botaniczny i amfiteatr, nowe miejsce wypoczynku w Ciechanowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Dziś rozpoczyna się wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wąskiej w Mławie. Kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Prace prowadzone będą w dni powszednie w godzinach od 7 do 15. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków Wodkan prosi mieszkańców ulicy Wońskiej o wyjazd samochodami z posesji przed godziną 7:30. Roboty mają zakończyć się 31 lipca. Na czas inwestycji teren zostanie odpowiednio zabezpieczony, jednak wykonawca apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Powiat żuromiński otrzymał ponad 6 milionów złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Mleczówka - Suchy Grunt. Umowa została podpisana w Mazowieckim Urzędzie

0: wojewódzkim. Inwestycja obejmie ponad 3-kilometrowy odcinek trasy. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Powstaną również nowe chodniki w Kalejach i Zatorowiźnie, zjazdy do posesji oraz system odwodnienia pasa drogowego. Prace obejmą także uporządkowanie poboczy i wykonanie nowego oznakowania. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i pokryje 70% kosztów przedsięwzięcia. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad 9 milionów złotych. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy zagospodarowaniu terenu kanałów w Ciechanowie. Między ulicami Gostkowską, Kargoszyńską i Kraszewskiego powstanie park botaniczny z miejscami do wypoczynku nad wodą, nową kładką, oświetlonymi ścieżkami oraz amfiteatrem na blisko 1000 osób. Miasto ma już komplet dokumentacji, pozwolenia i zapewnione wielomilionowe dofinansowanie z funduszy unijnych, zapewnia prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
1: Celem miasta jest odnowienie kolejnej przestrzeni publicznej, która od lat jest zaniedbana. Ciechanowskie kanały przejdą metamorfozę. Zachowamy istniejącą zieleń, dodamy nową, cały teren kanałów oświetlimy i obejmiemy monitoringiem. Powstanie nowa kładka, wszystko połączą równe, czyste alejki z naturalnych kruszyw.
0: Nad zbiornikiem wodnym powstaną schody do siedzenia, nowe chodniki oraz kładka. Cały teren będzie oświetlony, objęty monitoringiem i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania na realizację wszystkich elementów przedsięwzięcia przekracza 11 700 000 zł. Obecnie trwa przetarg na wykonanie pierwszego etapu prac, a rozpoczęcie robót planowane jest jeszcze w tym roku. Zakończył się remont kompleksu sportowego Orlik w Lidzbarku. Obiekt przy ulicy Garbuzy został ponownie udostępniony mieszkańcom. W ramach modernizacji odświeżono infrastrukturę sportową, dzięki czemu boisko odzyskało pełną funkcjonalność. Z odnowionego obiektu korzystają już pierwsi miłośnicy aktywności fizycznej. Jak informuje samorząd, inwestycja spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, którzy doceniają poprawę warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Tego się teraz.
1: Tego się teraz.
2: W regionie numer 1 Radio 7.
3: This is the story of my baker.

0: Reklama. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555. Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sprzątanie po burzach na północy i zachodzie kraju, a w pogodzie zmiany. Śledczy wyjaśnią przyczyny śmierci dwóch kolarzy na maratonie pod Warszawą. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi kontrola autokarów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów nad Polską przeszły burze. Nawałnice spowodowały sporo strat, m.in. na północnym zachodzie, ale także na Śląsku w okolicach Rybnika. Ale ekstremalna pogoda już powoli odpuszcza. Dziś Instytut Meteorologii ostrzega już tylko przed burzami na zachodzie i południu Polski, natomiast alerty przed upałem obowiązują już tylko na południu, na wschodzie i w centrum. Przyjemnie ciepło, ale bez ekstremalnych upałów i burz dziś już w całej północnej Polsce. Jednak w związku z warunkami pogodowymi w ostatnich dniach strażacy kontrolują obozy młodzieżowe. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowywane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych, czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
2: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne. Po tragicznym wypadku w Lublinie dziś rano służby wprowadziły objazdy także dla autobusów i trolejbusów. W centrum miasta na ulicy Lipowej zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych, ale Teheran neguje te doniesienia o kolejnych przepychankach na Bliskim Wschodzie. Marcin Starzec.
4: Amerykański prezydent napisał nawet na Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Według niego trwają wyłącznie konsultacje za pośrednictwem Kataru jako mediatora.
2: Dwóch kolarzy nie żyje po niedzielnym maratonie rowerowym w Markach pod Warszawą. Przyczyny tragedii wyjaśnia prokuratura w Wołominie. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze w niedzielę, drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
5: Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, zabezpieczenia, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
2: Kolejny 9. etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Trwa pierwszy tydzień wakacji szkolnych, to czas pierwszych wyjazdów na wypoczynek dzieci i pierwszych kontroli autokarów, które jak co roku prowadzi Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
6: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
2: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paragwaj świętuje i może to robić przez cały dzień, bo po wygranej z Niemcami na mundialu prezydent kraju ogłosił, że wtorek będzie świętem narodowym. La Albiroja pokonali Niemców po rzutach karnych, bo mecz zakończył się remisem 1-1, mówi selekcjoner Paragwaju Gustavo Alfaro. Po naszym awansie w Paragwaju będzie święto państwowe. Właśnie o takiego kalibru wyczynie tutaj rozmawiamy, prawda? Powiedziałbym, że dzień wolny od pracy w całym kraju to coś niesamowitego, ale to po prostu pokazuje niewiarygodną siłę futbolu. Dlatego chcę, żeby ludzie się tym cieszyli, żeby naprawdę się tym delektowali. Jak zawsze powtarzamy, możemy grać przeciętnie lub słabo, możemy popełniać błędy, możemy mieć dobre zagrania, możemy mieć tysiące wad, ale mamy serce, które nigdy nas nie zawodzi. Niemieckie media już piszą o kolejnym koszmarze i upokorzeniu. Domagają się także dymisji trenera Juliana Nagelsmana. To nie jego wina, mówi kapitan zespołu Joshua Kimmich. Mam nadzieję, że on nadal będzie wierzył w siebie i swoje umiejętności. Nikt z nas nie wytyka go palcami. Niezależnie od tego, kto jest trenerem, Niemcy powinni oczekiwać zwycięstwa z Paragwajem. Nie udało nam się tego dokonać. Oczywiście po takim wyniku na trenera zawsze spadnie presja i krytyka. To zupełnie normalne. Jednak nikt z nas w szatni go nie obwinia. Wiemy, że to my zawiedliśmy i nie pokazaliśmy na boisku tego, co do nas należało. Z turnieju odpadła także Holandia, tyle że w starciu z Marokiem była zespołem. zespołem gorszym. Natomiast było blisko, bo rywale gola na 1-1 strzeli w doliczonym czasie i wygrali po rzutach karnych. Strachu Brazylii napędziła Japonia, ale ostatecznie Canarinhos po golu Gabriela Martinellego w 5 minucie doliczonego czasu wygrali 2-1. Dziś kolejne mecze 1/16 finału. Norwegia zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Francja ze Szwecją, a w nocy Meksyk z Ekwadorem. Maja Chwalińska, Magdalena Frank i Magdalinet odpadły z wielkoszymowego Wimbledonu już pierwszego dnia. Chwalińska przegrała przede wszystkim z kontuzją i skurczami, bo miała już w starciu z Mananchayą Sabankiau z Tajlandii piłkę meczową. Ostatecznie przegrała 6-2, 5-7, 2-6. Magdy nie dały rady wyżej rozstawionym Rosjankom. Linet przegrała z Mirą Andrzejewą 5-7, 4-6, a Frank z Anną Kalińską 6-7, 4-6. No to piłka nożna raz jeszcze. Enzo Maresca został oficjalnie następcą Pepa Guardioli w Manchester City, który odszedł po 10 latach. Włoch podpisał 3-letni kontrakt.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Przelotne opady deszczu do południa, burze możliwe miejscami w południowej połowie kraju, ale po opadach temperatura znów wzrośnie. Dziś maksymalnie od 26 do 30 stopni na północy i zachodzie, od 33 do 36 na wschodzie i południu. Najchłodniej na wybrzeżu, tam do około 20 stopni.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragiczny początek wakacji, utonęły dwie osoby. Nowe boiska w Księżym Dworze, umowa już podpisana. Piekielny autobus przez region, linia 666 znów jedzie na hel. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Tragiczny początek wakacji na wodach powiatu działdowskiego. W niedzielny wieczór utonęły dwie osoby. Około godziny 18 w sztucznym zbiorniku przy ulicy Mławskiej w Działdowie odnaleziono ciało 51-letniego mieszkańca miasta. Mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować. W tym miejscu obowiązuje zakaz kąpieli. Okoliczności śmierci wyjaśnia prokuratura. Niespełna dwie godziny później służby zostały wezwane nad jezioro w Piasecznie w gminie Lidzbark. Z wody wyciągnięto 24-letniego mieszkańca Mławy, który wcześniej zniknął pod jej powierzchnią. Mimo prowadzonej resuscytacji mężczyzna zmarł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przed wejściem do jeziora spożywał alkohol. To część tragicznego bilansu pierwszego wakacyjnego weekendu. Jak informują służby, tylko w niedzielę w całym kraju utonęło 17 osób, a od początku weekendu życie w wodzie straciły 24 osoby. Policja apeluje o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze przypominają, by korzystać wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk, nie lekceważyć zakazów i nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu. Uczniowie największej szkoły w gminie Działdowo zyskają nowoczesne zaplecze sportowe. Samorząd podpisał umowę na budowę kompleksu boisk przy szkole podstawowej w Księżym Dworze. W ramach inwestycji powstaną dwa obiekty, boisko wielofunkcyjne oraz orlik. Jak podkreśla wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński, to długo wyczekiwana inwestycja, która ma poprawić warunki do uprawiania sportu dla wszystkich mieszkańców.
3: Myślę, że już czas najwyższy, żeby to wybudować, bo jest to największa szkoła w gminie Działdowo. Myślę, że najbardziej cieszą się tu dzieciaki, bo ich jest dużo, ale popołudniami ten orlik będzie otwarty, czynny, zresztą 7 dni w tygodniu dla mieszkańców również nie tylko Księżego Dworu, ale pobliskich miejscowości.
2: Jest szansa, że obiekt zostanie oddany przed nowym rokiem szkolnym, informuje wójt.
3: Jesteśmy już dogadani, że firma chce na 1 września, aby te boiska były już, ta inwestycja byłaby skończona, więc trzymam kciuki, żeby 1 września zrobić odbiór już tych boisk dla tej szkoły.
2: Pracę wykona firma Stóży Wielkiej w gminie Płośnica. Wartość zadania wynosi blisko 1 800 000 zł. Połowę kosztów pokryje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pozostałą część sfinansuje gmina. Szkoły z gminy Lubowic wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Wyposażenie zostało zakupione dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu Cyfrowy Nauczyciel. Sprzęt dyrektorom placówek przekazał burmistrz Jarosław Czapliński. Grant gmina otrzymała za udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe. Projekt jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Unii Europejskiej Next Generation EU. Pozyskane środki pozwoliły nie tylko przeszkolić nauczycieli, ale również doposażyć szkoły w nowoczesne urządzenia. Dzięki temu uczniowie i pedagodzy zyskali lepsze warunki do nauki i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowych technologii. Przez Sierpc, Rypin i Brodnicę ponownie kursuje sezonowa linia autobusowa 666. To bezpośrednie połączenie z Helem, które przez całe wakacje będzie dowozić turystów nad Bałtyk. Numer linii nie jest przypadkowy. Liczba 666 w kulturze chrześcijańskiej kojarzona jest z tak zwaną liczbą bestii z Apokalipsy świętego Jana, a nazwa Hel po angielsku brzmi niemal identycznie jak słowo oznaczające piekło. To właśnie dlatego zagraniczne media przed laty ochrzciły to połączenie mianem autobusu do piekła, a trasę określały jako autostradę do piekła. Kilka lat temu po protestach części środowisk religijnych numer zmieniono z 666 na 669. Teraz charakterystyczne oznaczenie wróciło. Autobus kursuje codziennie przez całe wakacje. Na trasie z Krakowa do Helu zatrzymuje się m.in. w Sierpcu, Rypinie i Brodnicy. Dodatkowym udogodnieniem dla pasażerów są przyczepki mieszczące do 10 rowerów.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henry'ego Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
0: 4 osoby utonęły wczoraj w Polsce, od początku czerwca ponad 60. Pociągi towarowe dziś mają jeździć już według rozkładu. Ruszył sezon wędkarski, amatorów nie brakuje. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minionej doby utonęły 4 osoby, a od początku czerwca bilans utonięć w Polsce to już 61 osób. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Warunki pogodowe sprzyjają odpoczynkowi nad wodą. Dziś także według Instytutu Meteorologii czekają nas upały, ale już nie wszędzie. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązywać będą w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim oraz częściowo w mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także podlaskim, gdzie temperatura może wynieść do 33 stopni. Natomiast w województwie lubelskim i podkarpackim nadal obowiązują najwyższe alerty przed upałami, tam dziś do 37 stopni. Podczas fali upałów nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Związki zawodowe alarmują o sytuacji sprzedawców w niektórych punktach. Tematem zajął się Grzegorz Kozioł.
2: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
3: 40 stopni, niebywała rzecz. To są namioty bez klimy.
2: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
3: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała.
2: Po interwencji namiot po południu został zamknięty. W handlową niedzielę również był nieczynny. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe.
0: PKP Polskie Linie Kolejowe nie planują wstrzymania ruchu pociągów towarowych z powodu pogody, zapewniły dziś władze kolei. To odpowiedź na wczorajsze problemy z kursami. Ruch pociągów towarowych był z powodu upałów wstrzymany w godzinach od 13 do 19. W tym czasie priorytetowo były obsługiwane pociągi pasażerskie i tak opóźnione ze względu na trwające upały. Premier będzie dziś rozmawiać o zarobkach lekarzy i o ramach czasowych ich pracy. Donald Tusk ma się w tym celu spotkać z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu chce przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Waszyngton zaostrza środki bezpieczeństwa w ramach przygotowania do obchodów 250. rocznicy niepodległości USA. Szacuje się, że w najbliższych dniach do Waszyngtonu przybędą setki tysięcy gości, by zapewnić świętującym bezpieczeństwo. Waszyngtońskie lotnisko 4 lipca wstrzyma loty. Sezon wędkarski ruszył na dobre. Na jeziorze Jeziorak do dyspozycji miłośników tej rekreacji jest wiele atrakcyjnych łowisk. Oprócz połowu z brzegu można wykupić również zezwolenie na wędkowanie z łodzi. W tym czasie większość ryb nie podlega okresom ochronnym, mówi dyrektor gospodarstwa rybackiego w Iławie Dawid Tarasiewicz.
4: Sezon połowu z łodzi na naszym jeziorze Jeziorak Duży trwa do 30 listopada. Można łowić szczupaka, sandacza, okonia oraz dla wytrawnych wędkarzy węgorze i sumy.
0: Warto pamiętać, że amatorski połów ryby wiąże się z koniecznością posiadania karty wędkarskiej. Taki dokument wydaje Urząd Starostwa Powiatowego w Iławie.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 2 zwycięstwa po rzutach karnych i 1 po golu w doliczonym czasie. To były naprawdę wyrównane mundialowe starcia w 1/16 finału. Sensację sprawił Paragwaj. Po remisie 1-1 wyeliminował po karnych Niemców. Po decydującej 11 Jose Canale na ulicy w stolicy Paragwaju wybuchła euforia. Bohaterem Paragwaju został bramkarz Orlando Gil. To było jak horror. Ci Niemcy pojawiający się z każdej strony ze swoimi gwiazdami. No naprawdę brakuje mi słów, żeby to opisać. Nie potrafię wciąż w pełni w to uwierzyć, ale jestem bardzo szczęśliwy. Po karnych awansowało także Maroko, które do dogrywki z Holandią doprowadziło w doliczonym czasie. Tuż przed końcowym gwizdkiem gola strzeliła także Brazylia i pokonała Japonię 2-1. A dziś przynajmniej jedna europejska drużyna awansuje dalej, bo Szwecja zagra z Francją. Potrzebujemy cudu, mówi trener Graham Potter. Mają ogromną jakość na każdej pozycji, od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moich chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać. Ten mecz o 23:00, wcześniej o 19:00 Norwegia zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a w nocy Meksyk podejmie Ekwador. Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire podpisał 2-letni lukratywny kontrakt, a klub przywitał go jako ikonę światowego futbolu. Lewy w MLS będzie drugim najlepiej zarabiającym zawodnikiem po Leo Messi. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Iga Świątek rozpoczyna walkę o obronę tytułu w Wimbledonie. Rozstawona z trójką Polka zagra dziś z Amerykanką Taylor Townsend. Grę w turnieju rozpocznie dziś także Kamil Majszak. On zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wczoraj do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, pokonujący w trzech setach Norwega Kaspera Ruda. Niestety z turniejem już po pierwszej rundzie pożegnały się Magda Linet, Magdalena Fręch i Maja Chwalińska.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Pogoda. Burze dziś jeszcze możliwe w Lubuskiem oraz w części dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego. Ale poza tym upały. Od 26 do 30 stopni dziś jeszcze na północy i zachodzie. Od 33 do 36 stopni na wschodzie i południu. Najchłodniej na wybrzeżu do 22 stopni.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromińsku oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 czerwca. W 1937 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek z wizerunkiem urodzonego w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim prezydenta Ignacego Mościckiego z okazji wizyty króla Rumunii w Polsce.
3: Wpajają najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar, aż do ofiary życia.
2: W 2003 roku honorowe obywatelstwo Nasielska w powiecie nowodworskim otrzymali urodzeni w tym mieście. Dwukrotna mistrzyni olimpijska i trzykrotna medalistka Mistrzostw Świata w strzelectwie Renata Maurer-Różańska.
4: Niektórzy mówią, że wygrałam ostatnim strzałem. Nie ostatnim, wszystkimi.
2: Ksiądz Tadeusz Tomasiński, uczestnik Powstania Warszawskiego, mieszkał i pracował we Francji.
5: Ponieważ był bardzo wielki mróz, to zaprosił mnie i dał mi sznapsa. To jest na zasilenie.
2: W 2008 roku Czech

0: Libor Pala po raz drugi został trenerem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki.
1: Mamy uczyć wygrywać najpierw ze słabszymi, potem z lepszymi przeciwnikami. Jestem niezadowolony.
0: W 2009 roku urodzony w Pułtusku profesor Andrzej Rachuba został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w propagowaniu wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
2: Rzeczpospolita nie uznawała nazwy Rosja i nie uznawała tytułu carskiego i oczywiście zawsze nazywano no to Wielkim Księstwem Moskiewskim.
0: W 2017 roku urodzony w sierpcu Artur Lorkowski przestał być ambasadorem w Wiedniu.
3: Mamy 6 bardzo dobrych projektów, które zostały zgłoszone przez polski biznes.
0: W 2019 roku urodzony w Ciechanowie Daniel Staniszewski zdobył brązowy medal Igrzysk Europejskich w Mińsku w rywalizacji Omnium Kolarzy Torowych.
4: Wiedziałem, że jesteśmy dobrze przygotowani. Na pewno cała ekipa, wszyscy trenowaliśmy razem od praktycznie 6 miesięcy tym samym tokiem.
0: Urodzili się w 1921 roku Felix Gutkowski, pseudonim Gutek, listonosz, żołnierz oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzonego przez porucznika Wacława Grabowskiego, działającego na terenie powiatów Działdowskiego, Mławskiego, Przasnyskiego i Ciechanowskiego. Ukrywał się wraz z oddziałem w bunkrze na terenie powiatu Działdowskiego. W lipcu 1953 roku został ciężko ranny w Niedziałkach w gminie Kuczbor-Kosada w powiecie żuromińskim w walce z oddziałem 1300 funkcjonariuszy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Zmarł w Mławskim szpitalu. W 1976 roku Boris Peszkowicz, słowacki piłkarz występujący na pozycji bramkarza, był jednym z kilku zawodników odpowiedzialnych za tak zwaną aferę barażową, w której zawodnicy Świtu Nowy Dwór Mazowiecki sprzedali awans do pierwszej ligi Szczakowiance Jaworzno. Słowak, który brał udział w tym procederze i przyznał się do winy, został ukarany przez Polski Związek Piłki Nożnej roczną dyskwalifikacją.
5: Mamy na to miesiąc czasu, aby chłopacy nasi byli przygotowani.
0: W 1994 roku w Nowym Mieście Lubawskim Jonathan Strauss, piłkarz grający na pozycji obrońcy, z Jagiellonią Białystok zdobył wicemistrzostwo Polski.
6: Czuję się fenomenalnie, bo nie ukrywajmy, ten początek sezonu w naszym wykonaniu no nie był taki, jaki byśmy sobie życzyli.
0: Zmarli w 1946 roku, zostali zabici niedaleko Zielunia w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim w trakcie walki z grupą operacyjną złożoną z funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Wojska, żołnierze Batalionu Ruchu Oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego w oddziale Stanisława Balli, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Kazimierz Ruciński, pseudonim Cyna, mieszkaniec Zielunia. Stanisław Ruciński, pseudonim Gruszka, mieszkaniec Hartowca w gminie Rybno w powiecie działdowskim. W 2011 roku Jan Wiśniewski, urodzony w Windykach w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim, członek Kolejowej Orkiestry Dętej w Mławie, następnie występował w orkiestrach dętych w Działdowie i Płośnicy w powiecie działdowskim. Z jego inicjatywy powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609-874-769. 609-874-769.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śledztwo w głośnej sprawie dwóch wież zostało umorzone. Fala upałów przeplata się z frontem burzowym. Dziś gwałtowna pogoda. Niemcy już poza mundialem. Trener nie chce odejść. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Decyzję przekazał rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ chodziło o niedoszłe plany wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Powodem umorzenia sprawy na razie nieoficjalnie miał być brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Po fali upałów przez Polskę mają przetoczyć się gwałtowne burze. Załamanie pogody już odczuli mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Efekt to setki interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Ale wciąż burze przeplatają się z wysoką temperaturą. Według prognoz upał nieco odpuści dopiero od czwartku. A wysokie temperatury na pewno jeszcze wrócą, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
2: Upały krzyżują plany pasażerów kolei. Na dziś PKP Intercity już odwołała 6 połączeń. Odwołane są też pociągi Polregio na Podkarpaciu Podlaskim i w Lubuskim. Wybrane połączenia anulują także koleje śląskie. Wrocławska Farma Miejska ma nie tylko produkować żywność, ale też ją przechowywać. Wrocław i tamtejszy Uniwersytet Przyrodniczy, które prowadzą 3-hektarową farmę na Swojczycach, starają się o 2 miliony euro z Unii Europejskiej na zakup liofilizatorów i chłodni, tłumaczy rektor uczelni profesor Andrzej Zachwieja.
4: Potrzeba nam magazynu, który zapewni niższą temperaturę, odpowiednią wilgotność i stałe warunki przechowywania. Wtedy tych warzyw wystarczy nie tylko do jesieni późnej, ale nawet w okresie zimowym.
2: Wrocławska Farma Miejska już teraz zaopatruje w warzywa dzieci z miejskich żłobków i przedszkoli oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. W sumie ta uprawiana w ekologiczny sposób żywność trafia do ponad 5000 osób. Na farmie pracują osoby bezrobotne, biorące udział w programie aktywizacji społecznej. Katastrofa i upokorzenie. Tak niemieckie media komentują porażkę niemieckiej drużyny na mundialu. Niemcy odpadli z Mistrzostw Świata po słabym meczu z Paragwajem. Media żądają rezygnacji Juliana Nagelsmana, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. To trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią. Robert Lewandowski zmienia kontynent. Polski napastnik ogłosił oficjalnie, że przenosi się do Chicago. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Michał Waszkiewicz.
5: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
2: Bilety na to spotkanie już się rozeszły.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555 792-155-555. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Na opóźnione pociągi kolej wystawia informatorów na dworcach. Próbę otrucia prezydenta w trakcie kampanii komentuje szef MSWiA. Iga Świątek rozpoczyna dziś Wimbledon. Stawka jest wysoka, to obrona tytułu sprzed roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 11 dworcach kolejowych pasażerom będą pomagali informatorzy mobilni. To pomoc, jaką oferuje dziś i jutro PKP, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Informatorzy mają wesprzeć podróżnych i służyć informacją. W ostatnich dniach z powodu upałów przewoźnicy borykają się z dużymi opóźnieniami pociągów. Były już problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.
3: Wspólnie z przewoźnikami pracujemy też na tym, żeby te utrudnienia na sieci były możliwie mniejsze poprzez na przykład zmniejszenie liczby pociągów na sieci kolejowej, przez co obciążenie sieci infrastruktury jest wtedy odpowiednio mniejsze.
2: Dlatego kolejarze apelują do pasażerów, aby sprawdzać na stronach przewoźników, czy dany pociąg wyruszy w trasę. O takie zmiany będzie można także podpytywać informatorów mobilnych na dworcach kolejowych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek odniósł się do informacji z książkowego wywiadu z prezydentem RP, w którym Karol Nawrocki opowiedział o sytuacji mogącej świadczyć o jego otruciu podczas kampanii prezydenckiej. Wiceminister Mroczek stwierdził, że z opisu zdarzenia wynika, że było ono poważne. Opisaną sprawę bada już prokuratura. A prokuratura ogłosiła dziś, że umarza postępowanie dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa dotyczyła wieżowców, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli. Informacje w sprawie zbiera Marcin Staszec.
4: Jeszcze na początku czerwca jako świadek w tej sprawie zeznawał sam Jarosław Kaczyński. Teraz prokuratura umorzyła wszystkie trzy wątki w sprawie dwóch wież. Pierwszy dotyczył oszustwa na szkodę Austriaka Geralda Brickfellnera, który miał ponieść co najmniej 1 300 000 euro kosztów w zamian za obietnicę wynagrodzenia za inwestycje spółki Srebrna. Dwa kolejne zarzuty dotyczyły korupcji wokół Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, przyjęcia 50 000 zł przez członka jej rady oraz nakłaniania do wręczenia 100 000 zł łapówki.
2: Prokuratura uznała, że żaden z tych czynów nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Złożenie zażalenia na umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież już zapowiedział mecenas Roman Giertych. Policjant z Olsztyna z tytułem najsilniejszego człowieka, podkomisarz Paweł Piskorz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, okazał się bezkonkurencyjny w zawodach Strongman Super Series Poland Tour 2026 w Gubinie. Funkcjonariusz wygrał 3 z 6 konkurencji, co zapewniło mu najwyższy stopień podium. Trudny marsz po obronę tytułu mistrzowskiego rozpoczyna dziś Iga Świątek. Polka za 3,5 godziny zagra swój pierwszy mecz na tegorocznym Wimbledonie. Triumfatorka ubiegłorocznej imprezy, która rozgrywana jest na słynnej londyńskiej trawie, zmierzy się dziś w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Ten turniej generuje inne wyzwania, kiedy wracasz bronić tytułu ze względu na całą otoczkę wokół. Mówiła Świątek, przed którą szansa zdobycia 7 w karierze triumfu w imprezie wielkoszlemowej. Początek meczu z udziałem Igi Świątek o 14:30.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Lekarze apelują do prezydenta o weto w sprawie jawności zarobków. Premier spotka się dziś z prezesem NFZ. A niemieckie media nie zostawiają suchej nitki na swojej reprezentacji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ustawa o jawności zarobków lekarzy po ekspresowej ścieżce w parlamencie czeka na podpis prezydenta, a Naczelna Izba Lekarska apeluje do prezydenta o weto. Jesteśmy za jawnością zarobków, natomiast nie podoba nam się konkretny zapis, komentuje prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
3: Za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
2: AOTMiN, czyli Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa pozwoliłaby po numerze PASEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Jeśli prezydent ustawę podpisze, lekarze zapowiadają zaskarżenie przepisów do europejskich trybunałów. Premier ma się dziś spotkać z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 2,5%, podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%. Analitycy oczekiwali wzrostu cen o 2,7% rok do roku i spadku o 0,2% miesiąc do miesiąca. W Toruniu powstaną kolejne murale. To w ramach drugiej edycji festiwalu Łopot. Artyści ozdobią swoimi pracami 5 ścian w różnych częściach miasta, mówi współtwórca imprezy Andrzej Poprostu.
4: Jeśli chodzi o lokalizację, to w tym roku mamy Starówkę, pod Łukiem Cezara, mamy Rudak, Rubinkowo, mamy Chełmińskie Przedmieście i Bielawę.
2: Tworzenie prac potrwa do 10 lipca, a festiwal zwieńczy przejazd rowerowy szlakiem nowych murali. Katastrofa i upokorzenie. Niemieckie media są dziś bezlitosne dla swoich piłkarzy. Po słabym meczu ich zespół przegrał z Paragwajem i odpadł z Mistrzostw Świata. Dalej grają za to Brazylia i Maroko. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Nowy koszmar niemieckiej piłki. Klęska myśli szkoleniowej. Powolna, nudna i ospała gra. To komentarze w Niemczech po odpadnięciu z Mistrzostw Świata. Nic dziwnego. Zespół przegrał z Paragwajem, który stworzył jedną klarowną sytuację przez 120 minut. Ale karne wykonywał lepiej. Media żądają rezygnacji Juliana Nagelsmana, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. Jesteśmy przybici, to oczywiste. Ja jednak nie jestem osobą, która ucieka od odpowiedzialności, co teraz usiądzie tutaj i powie, rezygnuję, tylko dlatego, że odpadliśmy. Jeśli tylko związek będzie chciał, to zamierzam kontynuować pracę. Kapitan zespołu Jozua Kimmich po meczu mówił, że to zawodnicy zawiedli, a nie trener. Nie zmienia to faktu, że to trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią, strzelając gola na 2-1 w 95. minucie.
2: A dziś wieczorem w 1:16 finału mundialu zmierzą się Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią i Francja ze Szwecją.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jedno z kąpielisk w Gdyni zamknięte przez sinicę. Dziś ostatni dzień z niższymi cenami paliw. I rewolucja na uczelniach od dziś mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ze względu na zakwit sinic zamknięte zostało jedno kąpielisko w Gdyni Śródmieściu, wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na pozostałych otwartych w tym sezonie kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami, woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Upały nie spowodowały dotychczas zakłóceń w funkcjonowaniu systemu energetycznego, poinformowały polskie sieci energetyczne. Najwyższe temperatury notowano w weekend, gdy zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest niższe niż w dni robocze. W piątek wczesnym wieczorem odnotowano zapotrzebowanie na poziomie 23 gigawatów. W weekend nie przekroczyło ono 20,5. W Polsce dziś ostatni dzień, kiedy za paliwo zapłacimy mniej dzięki cenom regulowanym i obniżonej stawce VAT, czyli pakietowi CPN. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. Jutro ceny paliw na poszczególnych stacjach będą już różne. Na pewno wzrosną. Eksperci przewidują, że od kilku do nawet 40 groszy na litrze. Ceny na amerykańskich stacjach paliw są zdecydowanie za wysokie, uważa natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zażądał natychmiastowej obniżki i to ponad dolara za galon. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
3: Trump zażądał obniżki w internetowym wpisie, w typowym dla siebie stylu. Napisał, że stacje muszą obniżyć ceny natychmiast, bo są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecne $68 za baryłkę. Według Trumpa ceny na stacjach powinny spaść z obecnych prawie $3.80 do $2.50. Prezydent we wpisie uderzył też we władze Kalifornii, która ma najwyższe podatki na paliwo. Przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi Amerykanie płacili mniej niż $3 za galon.
2: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu w charakterze świadka byłego ordynatora z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba stwierdził, że jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań.
4: Na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi. No myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
2: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Jedno z nich dotyczy nieprawidłowości, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. To właśnie w tej sprawie zeznawał dr Jędrzejewski. I na koniec prawdziwa rewolucja w szkołach wyższych. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki, a od 1 stycznia przyszłego roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą dokumentu ukończenia studiów.

0: Reklama.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały i kolejne utrudnienia dla podróżujących koleją. Od jutra wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów. I Iga Świątek szykuje się do walki o 7 wielkoszlemowy tytuł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety w takich sytuacjach. Zwrot części biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
3: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
2: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię i profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
4: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej rejestracji.
2: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa i chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Atak nożem w Legnicy. 13-latek ranił rówieśnika na ulicy Bielańskiej. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę. Dziś poinformowała o nim policja. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny. Ważna informacja dla pacjentów z północy kraju i turystów. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu od jutra będzie ponownie funkcjonował, zapowiedziały władze placówki. OIOM był przez 2 miesiące zawieszony z powodu problemów technicznych związanych z uszkodzeniem sieci zasilającej. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednak, że to nieprawda. Amerykański prezydent napisał nawet na portalu Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałyby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
5: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
2: Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Iga Świątek rusza po 7 wielkoszlemowy tytuł. Za niespełna 30 minut trzecia rakieta świata rozpocznie przygodę w tegorocznym Wimbledonie. Rok temu wygrała po raz pierwszy w karierze tę prestiżową imprezę i będzie bronić tytułu. Starcie Igi Świątek z Taylor Townsend o 14.30.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ponad 4 miliony złotych na drogę. Trasa w stronę Płocka zostanie przebudowana. Ruszają prace na ulicy Wąskiej w Mławie. Są utrudnienia w ruchu. Sportowe wakacje w Działdowie. MOSiR przygotował letni program. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Ponad 4 miliony złotych dofinansowania otrzymał powiat sierpecki na przebudowę drogi z Gozdowa do Proboszczewic. Umowa z wojewodą już jest podpisana. Inwestycja obejmie ponad 2-kilometrowy odcinek jednej z głównych tras prowadzących z powiatu sierpeckiego w kierunku Płocka. Droga spełnia wiele ważnych funkcji w codziennym życiu mieszkańców, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
3: Bardzo ważna, ponieważ jest to jedna z głównych dróg wiodących z terenu powiatu sierpeckiego do Płocka z miejscowości Gozdowo. Bardzo dużo osób się tędy porusza i dojeżdża m.in. do pracy.
2: Droga już wymagała remontu, dodaje Przemysław Burzyński.
3: Jedna z kolejnych dróg, która była w bardzo złym stanie, będzie wyremontowana, będzie nowa nawierzchnia, będą wyprofilowane pobocza, no i przede wszystkim będzie bezpieczniej.
2: Inwestycja jest 2-letnia, prace mają zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku. W ramach przebudowy powstanie nowa nawierzchnia, wyprofilowane zostaną pobocza, a cała inwestycja ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo kierowców. Wkład własny do zadania zostanie sfinansowany po połowie przez powiat sierpecki i gminę Gozdowo. Rozpoczęła się wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wąskiej w Mławie. Kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Prace prowadzone są w dni powszednie w godzinach od 7 do 15. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków Wodkan prosi mieszkańców ulicy Wąskiej o wyjazd samochodami z posesji przed godziną 7:30. Roboty mają zakończyć się 31 lipca. Na czas inwestycji teren został odpowiednio zabezpieczony, jednak wykonawca apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Powiat żuromiński otrzymał ponad 6 milionów złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Mleczówka-Suchy Grunt. Umowa została podpisana w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Inwestycja obejmie ponad 3-kilometrowy odcinek trasy. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Powstaną również nowe chodniki w Kalejach i Zatorowiźnie, zjazdy do posesji oraz system odwodnienia pasa drogowego. Prace obejmą także uporządkowanie poboczy i wykonanie nowego oznakowania. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i pokryje 70% kosztów przedsięwzięcia. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad 9 milionów złotych. Zajęcia

0: Lekkoatletyczne turnieje, tenis ziemny, siatkówka plażowa i rolki. To tylko część wakacyjnej oferty przygotowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. Z propozycji będą mogli skorzystać zarówno najmłodsi, jak i dorośli. W lipcu na uczestników czekają bezpłatne zajęcia lekkoatletyczne, rolkarskie wtorki na rolkowisku przy ulicy Świerkowej oraz bezpłatny dostęp na korty tenisowe dla dzieci do 14 roku życia. W planie są również turnieje siatkówki plażowej dla uczniów szkół podstawowych, rozgrywki Beach Volley Cup oraz single Mistrzostwa Działdowa w tenisie ziemnym. Sierpień przyniesie kolejne wydarzenia. Oprócz zajęć lekkoatletycznych i rolkarskich wtorków odbędzie się turniej piłki nożnej dzikich drużyn, turniej siatkówki plażowej mężczyzn, Puchar Burmistrza Działdowa, urodzinowy festiwal biegowy oraz singlowy turniej kobiet w tenisie ziemnym. Szczegółowe informacje o zapisach i terminach poszczególnych wydarzeń będą publikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Dziś trochę niższe temperatury, ale nadal jest bardzo ciepło. Na termometrach w regionie teraz 27 stopni. Nad ranem możliwe burze, a temperatura obniży się do 17 stopni w Działdowie, 18 w Mławie i Żurominie oraz 19 stopni w Ciechanowie i Sierpcu. Wiatr słaby i umiarkowany z północy, ciśnienie spada.
2: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
0: Reklama.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Toruń dołącza do miast z nocną prohibicją. I dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Najważniejsza to zniesienie wymogu egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B lub B1. Ponadto ograniczona ma być liczba podejść do egzaminu praktycznego tego samego dnia oraz wprowadzona cyfrowa karta kursanta. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Jutro Toruń dołączy do listy miast z ograniczeniami nocnej sprzedaży alkoholu, przypomina prezydent Paweł Gulewski.
3: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
2: Zakaz obejmie sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów i hoteli. Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Jest akt oskarżenia przeciwko właścicielowi psów, które w październiku zeszłego roku zagryzły mężczyznę. Do tragedii doszło w pobliżu drogi ekspresowej S3, kiedy ofiara podczas postoju udała się do lasu na grzyby. 54-letniemu właścicielowi strzelnicy, z której terenu wydostały się zwierzęta, grozi dożywocie. Mężczyzna, który jest byłym policjantem, nie przyznał się do winy. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Z drogowcami z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał Marcin Starzec.
4: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
5: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
4: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
5: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie. Ale mnie tak, no i to ciepło jest, tak?
4: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
2: Niektórzy z upałem radzą sobie, korzystając z ochłody w miejskich fontannach. To jednak zły pomysł. Taka kąpiel może być niebezpieczna. Woda w fontannach często jest w obiegu zamkniętym. Mogą w niej gromadzić się bakterie, mówi lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
6: Ona nogi obmywa, u dzieci to może i nawet całe to dzieciątko i dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura, niektóre bakterie, drobnoustroje lubią się w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
2: Inspekcja sanitarna nie bada wody w fontannach, bo nie są to miejsca przeznaczone do kąpieli. Mogą tam występować bakterie legionelli, salmonelli, a nawet bakterie kałowe. I na koniec pierwsze dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak wygrał z rozstawionym z numerem 30 chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Kolejnym rywalem Polaka będzie w czwartek Amerykanin Zakaryś Fajda lub Hiszpan Pablo Hamas Ruiz.

0: Tu Radio 7. Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Reklam.

0: Minęła godzina 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koparko-ładowarka dla gminy. Samorząd z Iłowa Osady podpisał umowę. Nowe boiska w Księżym Dworze powstaną przy szkole. Piekielny autobus przez region. Linia 666 znów jedzie na Hel. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Gmina Iłowo Osada wkrótce wzbogaci się o nową koparko-ładowarkę. Zakup będzie możliwy dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z budżetu wojewody w ramach środków przeznaczonych na ochronę ludności i obronę cywilną. Nowa koparko-ładowarka przyda się w wielu pracach, mówi wójt gminy Iłowo Osada Sebastian Cichocki.
3: Przyda się do prac komunalnych, ale również przy zimowym odciężaniu. Są to również środki zakupione ze środków wojewody.
2: Samorząd informuje, że sprzęt zwiększy możliwości reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz usprawni realizację codziennych zadań na terenie gminy. Koszt inwestycji zostanie pokryty po połowie z dotacji ministerialnej i środków własnych gminy. Umowa na zakup maszyny ma zostać podpisana w najbliższych dniach. Uczniowie największej szkoły w gminie Działdowo zyskają nowoczesne zaplecze sportowe. Samorząd podpisał umowę na budowę kompleksu boisk przy szkole podstawowej w Księżym Dworze. W ramach inwestycji powstaną dwa obiekty – boisko wielofunkcyjne oraz orlik. Jak podkreśla wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński, to długo wyczekiwana inwestycja, która ma poprawić warunki do uprawiania sportu dla wszystkich mieszkańców.
4: Myślę, że już czas najwyższy, żeby to wybudować, bo jest to największa szkoła w gminie Działdowo. Myślę, że najbardziej cieszą się tu dzieciaki, bo ich jest dużo, ale popołudniami ten orlik będzie otwarty, czynny, zresztą 7 dni w tygodniu dla mieszkańców również nie tylko Księżego Dworu, ale pobliskich miejscowości.
2: Jest szansa, że obiekt zostanie oddany przed nowym rokiem szkolnym, informuje wójt.
4: Jesteśmy już dogadani, że firma chce na 1 września, aby te boiska były już, ta inwestycja byłaby skończona, więc trzymam kciuki, żeby 1 września zrobić odbiór już tych boisk dla tej szkoły.
2: Pracę wykona firma Stóży Wielkiej w gminie Płośnica. Wartość zadania wynosi blisko 1 800 000 zł. Połowę kosztów pokryje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pozostałą część sfinansuje gmina. Szkoły z gminy Lubowic wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Wyposażenie zostało zakupione dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu Cyfrowy Nauczyciel. Sprzęt dyrektorom placówek przekazał burmistrz Jarosław Czapliński. Grant gmina otrzymała za udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe. Projekt jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Unii Europejskiej Next Generation EU. Pozyskane środki pozwoliły nie tylko przeszkolić nauczycieli, ale również doposażyć szkoły w nowoczesne urządzenia. Dzięki temu uczniowie i pedagodzy zyskali lepsze warunki do nauki i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowych technologii. Przez Sierpc, Rypin i Brodnicę ponownie kursuje sezonowa linia autobusowa 666. To bezpośrednie połączenie z Helem, które przez całe wakacje będzie dowozić turystów nad Bałtyk. Numer linii nie jest przypadkowy. Liczba 666 w kulturze chrześcijańskiej kojarzona jest z tak zwaną liczbą bestii z Apokalipsy Świętego Jana, a nazwa Hel po angielsku brzmi niemal identycznie jak słowo oznaczające piekło. To właśnie dlatego zagraniczne media przed laty ochrzciły to połączenie mianem autobusu do piekła, a trasę określały jako autostradę do piekła. Kilka lat temu po protestach części środowisk religijnych numer zmieniono z 666 na 669. Teraz

0: Teraz charakterystyczne oznaczenie wróciło. Autobus kursuje codziennie przez całe wakacje. Na trasie z Krakowa do Helu zatrzymuje się m.in. w Sierpcu, Rypinie i Brodnicy. Dodatkowym udogodnieniem dla pasażerów są przyczepki mieszczące do 10 rowerów.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Pogoda! Dziś trochę niższe temperatury, ale nadal jest bardzo ciepło. Na termometrach w regionie teraz 27 stopni. Nad ranem możliwe burze, a temperatura obniży się do 17 stopni w Działdowie, 18 w Mławie i Żurominie oraz 19 stopni w Ciechanowie i Sierpcu. Wiatr słaby i umiarkowany z północy, ciśnienie spada.
2: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7, w regionie numer

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Tego się teraz.
1: Reklama. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
3: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com. Strzeżone kąpielisko, jezioro pierwszej klasy czystości, place zabaw dla dzieci, strefy sportu, rekreacji, sobotnie koncerty, gastronomia i domki letniskowe. To wszystko w jednym miejscu. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina zaprasza codziennie od godziny 10 rano przez całe wakacje. Każdego dnia promocje, a w każdą niedzielę piana party dla najmłodszych. U nas spędzisz bezpieczne wakacje pod okiem przeszkolonych ratowników. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. Jedyne takie miejsce w regionie. Zapraszamy codziennie.

0: Zbliża się godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Cała Polska w alertach przed burzami i upałami. Jutro spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. I praca na wakacje, powiemy, na jakim stanowisku można zarobić najlepiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw. Dotyczą praktycznie całego zachodniego i centralnego pasa kraju. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest także grad. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Najwyższe trzeciego stopnia dotyczą Podkarpacia i Lubelszczyzny. Już jutro dojdzie do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim, przekazała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Głównym tematem ich rozmów ma być szczyt NATO w Ankarze. Politycy poruszą również kwestię utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd w lipcu zajmie się projektem ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zapewnił, prace nad nowymi przepisami cały czas trwają zgodnie z procedurą. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji. W ramach operacji Kryształ zostało zatrzymanych 7 osób. W akcji, która odbyła się w całym kraju, służby kontrolowały przesyłki pocztowe i kurierskie właśnie pod kątem nielegalnego przewozu środków odurzających. W przesyłkach znaleźli marihuanę, mefedron, kokainę, LSD czy MDMA. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska Paweł Radzewicz.
3: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
4: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
3: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
5: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasto.
3: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
2: Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Baneś-Bator z Personal Service.
6: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
2: Więcej zarobi student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków. Radio 7. Aisha.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 czerwca. W 1937 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek z wizerunkiem urodzonego w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim prezydenta Ignacego Mościckiego z okazji wizyty króla Rumunii w Polsce.
3: Wpajają najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar aż do ofiary życia.
2: W 2003 roku honorowe obywatelstwo Nasielska w powiecie nowodworskim otrzymali urodzeni w tym mieście. Dwukrotna mistrzyni olimpijska i trzykrotna medalistka Mistrzostw Świata w strzelectwie Renata Maurer-Różańska.
4: Niektórzy mówią, że wygrałam ostatnim strzałem. Nie ostatnim, wszystkimi.
2: Ksiądz Tadeusz Tomasiński, uczestnik Powstania Warszawskiego, mieszkał i pracował we Francji.
5: Ponieważ był bardzo wielki mróz, to zaprosił mnie i dał mi sznapsa. To jest na zasilenie.
2: W 2008 roku Czech Libor Pala po raz drugi został trenerem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki.
6: Jeśli mamy uczyć wygrywać najpierw ze słabszymi, potem z lepszymi przeciwnikami, jestem niezadowolony.
2: W 2009 roku urodzony w Pułtusku profesor Andrzej Rachuba został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w propagowaniu wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą obojga narodów.
7: Rzeczpospolita nie uznawała nazwy Rosja i nie uznawała tytułu carskiego i oczywiście zawsze nazywano to Wielkim Księstwem Moskiewskim.
2: W 2017 roku urodzony w sierpcu Artur Lorkowski przestał być ambasadorem w Wiedniu.
8: Mamy 6 bardzo dobrych projektów, które zostały zgłoszone przez polski biznes.
2: W 2019 roku urodzony w Ciechanowie Daniel Staniszewski zdobył brązowy medal Igrzysk Europejskich w Mińsku w rywalizacji Omnium Kolarzy Torowych.
9: Wiedziałem, że jesteśmy dobrze przygotowani, na pewno cała ekipa, wszyscy trenowaliśmy razem od praktycznie 6 miesięcy tym samym tokiem.
2: Urodzili się w 1921 roku Feliks Gutkowski, pseudonim Gutek, listonosz, żołnierz oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzonego przez porucznika Wacława Grabowskiego, działającego na terenie powiatów Działdowskiego, Mławskiego, Przasnyskiego i Ciechanowskiego. Ukrywał się wraz z oddziałem w bunkrze na terenie powiatu Działdowskiego. W lipcu 1953 roku został ciężko ranny w Niedziałkach w gminie Kuczbor-Kosada w powiecie żuromińskim w walce z oddziałem 1300 funkcjonariuszy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Zmarł w mławskim szpitalu. W 1976 roku Boris Peszkowicz, słowacki piłkarz występujący na pozycji bramkarza, był jednym z kilku zawodników odpowiedzialnych za tak zwaną aferę barażową, w której zawodnicy Świtu Nowy Dwór Mazowiecki sprzedali awans do pierwszej ligi Szczakowiance Jaworzno. Słowak, który brał udział w tym procederze i przyznał się do winy, został ukarany przez Polski Związek Piłki Nożnej roczną dyskwalifikacją.
10: Mamy na to miesiąc czasu, aby chłopacy nasi byli przygotowani.
2: W 1994 roku w Nowym Mieście Lubawskim Jonathan Strauss, piłkarz grający na pozycji obrońcy, z Jagiellonią Białystok zdobył wicemistrzostwo Polski.
11: Czuję się fenomenalnie, bo nie ukrywajmy, ten początek sezonu w naszym wykonaniu no nie był taki, jaki byśmy sobie życzyli.
2: Zmarli w 1946 roku. Zostali zabici niedaleko Zielunia w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim w trakcie walki z grupą operacyjną złożoną z funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Wojska, żołnierze Batalionu Ruchu Oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego w oddziale Stanisława Balli, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Kazimierz Ruciński, pseudonim Cyna, mieszkaniec Zielunia. Stanisław Ruciński, pseudonim Gruszka, mieszkaniec Hartowca w gminie Rybno w powiecie działdowskim. W 2011 roku Jan Wiśniewski, urodzony w Windykach w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim, członek Kolejowej Orkiestry Dętej w Mławie, następnie występował w orkiestrach dętych w Działdowie i Płośnicy w powiecie działdowskim. Z jego

0: inicjatywy powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy.
1: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: EMA.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Reklam.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: O północy koniec niższych stawek na paliwa. Tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku. I Titanic w Katowicach, eksponaty z najsłynniejszego wraku, będzie można oglądać na wystawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. O północy kończy się rządowy program ceny paliwa niżej. Dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustalanym odgórnie stawkom, ceny na stacjach były niższe. Teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywert z biura Reflex.
3: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6 zł i 50 groszy. Natomiast diesla do poziomu około 6,70 zł za litr.
2: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
4: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie? Bo ta ma jednak...
5: Ta ma pękła, to więcej przygody narobiły jak te ryby, nie?
4: Ale mi się wydaje, powinni tutaj zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
6: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
7: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
2: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, by zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową i edukację obronną. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę blisko 4 miliardów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów pożyczki dla Kijowa. Pendolino zawitało do Ustki. Do nadmorskiego kurortu kursuje z Bielska Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie jeździł do końca sierpnia. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
8: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
2: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
4: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ponad 4 miliony złotych na drogę. Trasa w stronę Płocka zostanie przebudowana. Ruszają prace na ulicy Wąskiej w Mławie. Są utrudnienia w ruchu. Sportowe wakacje w Działdowie. MOSiR przygotował letni program. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ponad 4 miliony złotych dofinansowania otrzymał powiat sierpecki na przebudowę drogi z Gozdowa do Proboszczewic. Umowa z wojewodą już jest podpisana. Inwestycja obejmie ponad 2-kilometrowy odcinek jednej z głównych tras prowadzących z powiatu sierpeckiego w kierunku Płocka. Droga spełnia wiele ważnych funkcji w codziennym życiu mieszkańców, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
3: Bardzo ważna, ponieważ jest to jedna z głównych dróg wiodących z terenu powiatu sierpeckiego do Płocka z miejscowości Gozdowo. Bardzo dużo osób się tędy porusza i dojeżdża m.in. do pracy.
2: Droga już wymagała remontu, dodaje Przemysław Burzyński.
3: Jedna z kolejnych dróg, która była w bardzo złym stanie, będzie wyremontowana, będzie nowa nawierzchnia, będą wyprofilowane pobocza, no i przede wszystkim będzie bezpieczniej.
2: Inwestycja jest 2-letnia, prace mają zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku. W ramach przebudowy powstanie nowa nawierzchnia, wyprofilowane zostaną pobocza, a cała inwestycja ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo kierowców. Wkład własny do zadania zostanie sfinansowany po połowie przez powiat sierpecki i gminę Gozdowo. Rozpoczęła się wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wąskiej w Mławie. Kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Prace prowadzone są w dni powszednie w godzinach od 7 do 15. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków Wodkan prosi mieszkańców ulicy Wąskiej o wyjazd samochodami z posesji przed godziną 7:30. Roboty mają zakończyć się 31 lipca. Na czas inwestycji teren został odpowiednio zabezpieczony, jednak wykonawca apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Powiat żuromiński otrzymał ponad 6 milionów złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Mleczówka-Suchy Grunt. Umowa została podpisana w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Inwestycja obejmie ponad 3-kilometrowy odcinek trasy. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Powstaną również nowe chodniki w Kalejach i Zatorowiźnie, zjazdy do posesji oraz system odwodnienia pasa drogowego. Prace obejmą także uporządkowanie poboczy i wykonanie nowego oznakowania. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i pokryje 70% kosztów przedsięwzięcia. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad 9 milionów złotych. Zajęcia lekkoatletyczne, turnieje, tenis ziemny, siatkówka plażowa i rolki. To tylko część wakacyjnej oferty przygotowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. Z propozycji będą mogli skorzystać zarówno najmłodsi, jak i dorośli. W lipcu na uczestników czekają bezpłatne zajęcia lekkoatletyczne, rolkarskie wtorki na rolkowisku przy ulicy Świerkowej oraz bezpłatny dostęp na korty tenisowe dla dzieci do 14 roku życia. W planie są również turnieje siatkówki plażowej dla uczniów szkół podstawowych, rozgrywki Beach Volley Cup oraz singlowe Mistrzostwa Działdowa w tenisie ziemnym. Sierpień przyniesie kolejne wydarzenia. Oprócz zajęć lekkoatletycznych i rolkarskich wtorków odbędzie się turniej piłki nożnej dzikich drużyn, turniej siatkówki plażowej mężczyzn, Puchar Burmistrza Działdowa, urodzinowy festiwal biegowy oraz singlowy turniej kobiet w tenisie ziemnym. Szczegółowe informacje o zapisach i terminach poszczególnych wydarzeń będą publikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Tadek Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upał niszczy plony, a więc będzie drożej, uprzedzają rolnicy. Pogoda wywraca też kolejowy rozkład jazdy. Na dworcach są doradcy. Nauczyciele nie chcą rzecznika praw ucznia. Prezydent ma coraz mniej czasu z decyzją. Podpisać czy zawetować? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Z powodu upałów zdrożeje żywność. Wentylatory w gospodarstwach rolnych pracują 24 godziny na dobę, a przez to droższa jest produkcja żywności. Ekstremalnie wysoka temperatura, jak mówią rolnicy, dobiła zbiory wyniszczone wcześniej przez suszę, a potem intensywne opady. Mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
3: Na polach widzimy, że te upały, no to do końca dzieła, upalą, będą mniejsze plony, ziarno będzie niewykształcone, znowu dużo paszówki będziemy mieli.
2: Najbardziej wyniszczone upałem są owoce miękkie i zboża. Według rolników droższe mogą być też pieczywo i nabiał. Zdrożeją też zapewne towary z Chin. Jutro w Unii Europejskiej wygasną dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone tymczasowe cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Ma to powstrzymać falę tanich produktów trafiających do Europy, głównie z Chin. Na dworcach kolejowych możemy spotkać dodatkowych informatorów. Pomagają pasażerom, a ci potrzebują wsparcia, bo przez upały wiele pociągów jest opóźnionych albo w ogóle nie wyjechało w trasę. Robimy co możemy, ale mieliśmy problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.
4: Zarządzamy ponad 19 tysiącami kilometrów linii kolejowej i ten proces modernizacji jest po prostu sukcesywny, nie da się wszystkiego zrobić naraz. To, nad czym usilnie pracujemy, to żeby możliwie szybko informacja docierała do najważniejszego odbiorcy, czyli pasażerów. Natomiast w wielu miejscach trzeba pamiętać, że ta sytuacja jest dynamiczna.
2: Doradcy kolejowi pomagają na 11 dworcach, między innymi w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Prezydent ma coraz mniej czasu na decyzję, czy przyjąć, czy zawetować ustawę o rzeczniku praw ucznia. Przeciwko ustawie są związki zawodowe nauczycieli i dyrektorzy. Twierdzą, że wprowadzenie rzecznika uczniów przeciąży system, a w dodatku podważy autorytet nauczycieli. Ben O'Connor.
5: Zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza pomysł nie cieszy się poparciem wśród nauczycieli.
6: Dziecko ma wiedzieć, że przychodzi do szkoły po to, żeby się uczyć, a rolą i zadaniem nauczyciela jest przeprowadzić ten proces edukacji, wychowania na możliwie najlepszym poziomie. Próba formalizowania tego poprzez nadawanie uprawnień urzędnikom do tego, żeby reprezentowali choćby interesy ucznia, nie zyskała w Związku Nauczycielstwa Polskiego akceptacji.
5: Przed podjęciem decyzji prezydent będzie rozmawiać zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami, mówi doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek.
7: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
5: Czasu na konsultacje pozostało niewiele, bo termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
2: Upały jeszcze bardziej wysuszają polskie rzeki. Szorujemy po dnie, mówią kajakarze na Mazurach i Suwalszczyźnie.
8: Kiedyś ta rzeka była rzeczywiście głęboka.
9: Chyba w 4 miejscach musieliśmy kajak przenosić, żeby w ogóle przepłynąć.
10: Kiedyś tak nie było?
8: Nie.
11: Bardzo niskie wody gruntowe i poziom wody naprawdę jest bardzo, bardzo niski.
2: A krótkotrwałe deszcze, nawet jeśli są intensywne, to tylko na chwilę podnoszą poziom wody.
1: To są wiadomości Radia 7.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów, broniąca tytułu polska tenisistka wygrała w swoim pierwszym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Dużo lepsze wrażenie zrobił dziś Kamil Majchrzak. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Polak zrewanżował się w ten sposób za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego Rolanda Garrosa. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie w czwartek Amerykanin Zachary Swajda, to w singlu, bo już jutro nasz tenisista w parze z Karolem Drzewieckim rozpoczyna rywalizację w deblu. Ich rywalami będą w pierwszej rundzie Brazylijczyk Fernando Romboli i Australijczyk John Patrick Smith. Chicago będzie ostatnim przystankiem w klubowej karierze Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski już oficjalnie podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Więcej o tym teraz Michał Waszkiewicz.
13: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. A tak Chicago powitało Roberta Lewandowskiego. Na klubowym koncie na Instagramie pojawiło się zdjęcie kapitana naszej kadry z podkładem z kosmicznego meczu.
14: Look who's finally ready to play.
13: Tak, królik Bucks przedstawiał w filmie Michaela Jordana legendę Chicago Bulls. Zresztą byki też już zdążyły napisać, że witają lewego w wiecznym mieście. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
12: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koparko-ładowarka dla gminy. Samorząd z Iłowa Osady podpisał umowę. Nowe boiska w Księżym Dworze powstaną przy szkole. Piekielny autobus przez region. Linia 666 znów jedzie na Hel. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Gmina Iłowo Osada wkrótce wzbogaci się o nową koparko-ładowarkę. Zakup będzie możliwy dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z budżetu wojewody w ramach środków przeznaczonych na ochronę ludności i obronę cywilną. Nowa koparko-ładowarka przyda się w wielu pracach, mówi wójt gminy Iłowo Osada Sebastian Cichocki.
3: Przyda się do prac komunalnych, ale również przy zimowym odśnieżaniu. Są to również środki zakupione ze środków wojewody.
2: Samorząd informuje, że sprzęt zwiększy możliwości reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz usprawni realizację codziennych zadań na terenie gminy. Koszt inwestycji zostanie pokryty po połowie z dotacji ministerialnej i środków własnych gminy. Umowa na zakup maszyny ma zostać podpisana w najbliższych dniach. Uczniowie największej szkoły w gminie Działdowo zyskają nowoczesne zaplecze sportowe. Samorząd podpisał umowę na budowę kompleksu boisk przy szkole podstawowej.

0: otwarty, czynny, zresztą 7 dni w tygodniu dla mieszkańców również nie tylko Księżego Dworu, ale pobliskich miejscowości.
1: Jest szansa, że obiekt zostanie oddany przed nowym rokiem szkolnym, informuje wójt.
0: Jesteśmy już dogadani, że firma chce na 1 września, aby te boiska były już, ta inwestycja byłaby skończona, więc trzymam kciuki, żeby 1 września zrobić odbiór już tych boisk dla tej szkoły.
1: Pracę wykona firma Stóży Wielkiej w gminie Płośnica. Wartość zadania wynosi blisko 1 800 000 zł. Połowę kosztów pokryje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pozostałą część sfinansuje gmina. Szkoły z gminy Lubowic wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Wyposażenie zostało zakupione dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu Cyfrowy Nauczyciel. Sprzęt dyrektorom placówek przekazał burmistrz Jarosław Czapliński. Grant gmina otrzymała za udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe. Projekt jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Unii Europejskiej Next Generation EU. Pozyskane środki pozwoliły nie tylko przeszkolić nauczycieli, ale również doposażyć szkoły w nowoczesne urządzenia. Dzięki temu uczniowie i pedagodzy zyskali lepsze warunki do nauki i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowych technologii. Przez Sierpc, Rypin i Brodnicę ponownie kursuje sezonowa linia autobusowa 666. To bezpośrednie połączenie z Helem, które przez całe wakacje będzie dowozić turystów nad Bałtyk. Numer linii nie jest przypadkowy. Liczba 666 w kulturze chrześcijańskiej kojarzona jest z tak zwaną liczbą bestii z Apokalipsy Świętego Jana, a nazwa Hel po angielsku brzmi niemal identycznie jak słowo oznaczające piekło. To właśnie dlatego zagraniczne media przed laty ochrzciły to połączenie mianem autobusu do piekła, a trasę określały jako autostradę do piekła. Kilka lat temu po protestach części środowisk religijnych numer zmieniono z 666 na 669. Teraz charakterystyczne oznaczenie wróciło. Autobus kursuje codziennie przez całe wakacje. Na trasie z Krakowa do Helu zatrzymuje się m.in. w Sierpcu, Rypinie i Brodnicy. Dodatkowym udogodnieniem dla pasażerów są przyczepki mieszczące do 10 rowerów.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Strzeżone kąpielisko, jezioro pierwszej klasy czystości, place zabaw dla dzieci, strefy sportu, rekreacji, sobotnie koncerty, gastronomia i domki letniskowe. To wszystko w jednym miejscu. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina zaprasza codziennie od godziny 10 rano przez całe wakacje. Każdego dnia promocje, a w każdą niedzielę piana party dla najmłodszych. U nas spędzisz bezpieczne wakacje pod okiem przeszkolonych ratowników. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. Jedyne takie miejsce w regionie. Zapraszamy codziennie.
0: Reklama.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier Regina rumiankowy 8 rolek kupisz za 8,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żuromińsku przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Cierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jeszcze dziś benzyna tańsza, jutro kończy się pakiet CPN. Prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Rzeszów może dołączyć do miast z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś mamy ostatnią szansę na tańsze tankowanie. Kończy się rządowe ograniczenie cen paliw, czyli tak zwany pakiet CPN. Według ekspertów ceny wzrosną o kilkadziesiąt groszy. Najbardziej zapewne wzrosną ceny przy drogach ekspresowych, gdzie zwykle są najwyższe. Dziś za 95 płacimy maksymalnie 6 zł, za diesla 6,19. Politycy koalicji krytykują prokuraturę. PiS chwali, mówi, że to racjonalna decyzja. Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez powiązaną z PiS-em spółkę Srebrna. Komentarze w tej sprawie zebrał na Wiejskiej Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz uważa, że prokuratura musiała zrobić to, co zrobiła, bo sprawa dwóch wież była jego zdaniem dęta.
4: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
3: Roman Giertych reprezentuje austriackiego biznesmena, który uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. I są na to dowody, zauważa oburzony decyzją prokuratury szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
5: Pamiętam te nagrania, gdzie Kaczyński rozmawia o tej inwestycji. Są te elementy podnoszone przez pełnomocnika, tego pana, który przygotowywał tą inwestycję, ale również są tam kwestie na przykład prac przygotowawczych tej inwestycji na słupa, przysłowiowego słupa.
3: Dlatego, że rządzący przyznają, że prokuratura Zbigniewa Ziobry w wielu miejscach wciąż ma się dobrze i liczą, że decyzji w sprawie dwóch wież przyjrzy się sąd.
2: Sąd Najwyższy USA unieważnił dekret Donalda Trumpa dotyczący obywatelstwa. Trump chciał ograniczyć nadawanie amerykańskiego obywatelstwa dzieciom osób przebywających w USA nielegalnie. Dziś każde dziecko urodzone w Stanach jest Amerykaninem, niezależnie od sytuacji swoich rodziców. Sąd uznał, że ograniczanie tego łamie konstytucję. Rzeszów natomiast może ograniczyć sprzedaż alkoholu i dołączyć do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Projekt idzie dalej niż tylko nocne ograniczenie. Na stacjach benzynowych w Rzeszowie w ogóle byłby zakaz sprzedaży alkoholu. Radni będą głosować nad tym na najbliższej sesji. Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach już w połowie gotowe. Dziś zawieszono wiechę, czyli został ukończony najwyższy punkt głównego budynku. Centrum Himalaizmu składa się z kilku budynków. Jednym z nich jest rodzinny dom Jerzego Kukuczki, mówi jego małżonka Cecylia.
6: Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie, tutaj urodził się nasz syn Maciej i jesteśmy jako rodzina bardzo dumni z tego, że ten ośrodek będzie nosił imię Jerzego Kukuczki.
2: Centrum powstaje przy wsparciu środowiska himalaistów z jego legendą na czele, Krzysztofem Wielickim.
7: Takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie. Nawet Messer nie ma takiego tam, to też nie jest taki wymiar, jak tu będzie. Bo tam są tylko eksponaty, a tu będzie dużo, dużo więcej. Tak jak mówię, edukacja.
2: Wystawa ma prezentować historię odkrywania Himalajów i opowiadać o polskich wyprawach. Będzie tam ścianka wspinaczkowa i grotta śnieżna.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3-7-5-7-5. O tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1-2-6-6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno i popełniała dużo niewymuszonych błędów. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją. Faworytem będą oczywiście trójkolorowi, ale trener Szwedów Graham Potter liczy na swój zespół.
9: Mają ogromną jakość na każdej pozycji od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata. Mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać.
8: A nocna zmiana może obejrzeć kolejny mecz niepokonanych współgospodarzy mundialu. Meksyk zmierzy się z Ekwadorem i znów będzie mógł liczyć na Estadio Azteca na żywiołowy doping swoich kibiców, mówi trener Javier Aguirre.
9: Nasi kibice są 12 zawodnikiem. Tak, to oczywiście metafora, ale świadomość, że twoi ludzie tam są i cię wspierają, twoi bliscy, twoja rodzina, że praktycznie cały kraj cię ogląda, ogromnie pomaga. Tak, to wyjątkowa sytuacja, sam doświadczyłem tego 40 lat temu i tak, to naprawdę robi wielką różnicę.
8: Mecz Meksyku z Ekwadorem zacznie się o 3 w nocy polskiego czasu. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi zostali ponownie dopuszczeni do startów pod neutralną flagą w zawodach międzynarodowych w sezonie 2026-2027, ogłosiła dziś Międzynarodowa Unia Łyżwiarska. A byli z nich wykluczeni od ponad 4 lat z powodu inwazji ich państw na Ukrainę. Wcześniej ISU zezwoliła jednak na start jednego rosyjskiego łyżwiarza i jednej rosyjskiej łyżwiarki pod neutralną flagą w lutowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.
2: Tej nocy w przeważającej części kraju będzie już poniżej 20 stopni, w wielu miejscach popada, czasem ulewnie. A jutro na wschodzie upalnie do 35 stopni i możliwe znowu burze, a na zachodzie zdecydowanie chłodniej od 20 do 25. Miejscami może popadać, a miejscami bardzo słonecznie.
10: Radio 7. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania.

0: Reklama.
1: Strzeżone kąpielisko, jezioro pierwszej klasy czystości, place zabaw dla dzieci, strefy sportu, rekreacji, sobotnie koncerty, gastronomia i domki letniskowe. To wszystko w jednym miejscu. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina zaprasza codziennie od godziny 10 rano. Przez całe wakacje, każdego dnia promocje, a w każdą niedzielę piana party dla najmłodszych. U nas spędzisz bezpieczne wakacje pod okiem przeszkolonych ratowników. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. Jedyne takie miejsce w regionie. Zapraszamy codziennie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Strzeżone kąpielisko, jezioro pierwszej klasy czystości, place zabaw dla dzieci, strefy sportu, rekreacji, sobotnie koncerty, gastronomia i domki letniskowe. To wszystko w jednym miejscu. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina zaprasza codziennie od godziny 10 rano. Przez całe wakacje, każdego dnia promocje, a w każdą niedzielę piana party dla najmłodszych. U nas spędzisz bezpieczne wakacje pod okiem przeszkolonych ratowników. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. Jedyne takie miejsce w regionie. Zapraszamy codziennie.
0: Reklama.

0: Excuse me.
1: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania. Freestyle.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.

0: Reklama.
1: Strzeżone kąpielisko, jezioro pierwszej klasy czystości, place zabaw dla dzieci, strefy sportu, rekreacji, sobotnie koncerty, gastronomia i domki letniskowe. To wszystko w jednym miejscu. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina zaprasza codziennie od godziny 10 rano przez całe wakacje. Każdego dnia promocje, a w każdą niedzielę piana party dla najmłodszych. U nas spędzisz bezpieczne wakacje pod okiem przeszkolonych ratowników. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. Jedyne takie miejsce w regionie. Zapraszamy codziennie.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tony martwych ryb zostały na dnie wysuszonego zbiornika w Pilchowicach. Powiatowe centra zdrowia mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Toruń dołącza do miast z nocną prohibicją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tony martwych ryb leżą na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr trzeba było spuścić całą wodę z jeziora. A to był wyrok na ryby nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
3: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie? Bo tam jednak...
4: Tam pękła, to więcej szkody narobiły jak te ryby, nie?
3: Ale mi się wydaje, powinni tutaj zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
5: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
6: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
2: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników i nie dało się uniknąć śmierci ryb. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. To ma służyć przejrzystości publicznych pieniędzy. Od jutra będzie można łatwiej sprawdzić, na co jednostki publiczne wydają pieniądze. Wchodzi w życie centralny rejestr umów. Dzięki niemu można na przykład porównać, czy sąsiednia gmina płaci za to samo podobnie, czy na przykład dużo mniej. Przybliży to Błażej Kulesza.
7: Niektóre organizacje o rejestr i przejrzystość w wydatkach walczyły od bardzo dawna.
8: Mamy w naszym stowarzyszeniu osoby, które o ten rejestr zabiegały 12 lat.
7: Jak mówi Marzena Błażej.

0: Minister zdrowia to spółki i rejestrowi jak na razie nie podlegają.
1: Toruń dołącza do listy miast z ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Od jutra w nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
2: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
1: W Kujawsko-Pomorskiem takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, podobnie za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z agencji Personnel Service.
3: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
1: Więcej na rękę dostanie student, bo ten do 26 roku życia nie musi płacić podatków. W nocy od 14 do 22 stopni, a jutro wyraźna różnica. Na zachodzie dosyć chłodno jak na ostatni czas, od 20 do 25 stopni, a na wschodzie jeszcze upalnie od 30 do 35. I na wschodzie możliwe też burze, a razem z nimi porywisty wiatr i ulewy.